Sandra. Ale. Leczę czy czemu, baby. Moje mamy. Chcę się tak tak włączać do pary. Relativo.